0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
1: En zo weer klinkt na het Chinees het Portugees. Opnieuw vindt deze generale audiëntie plaats, dus in de Sint-Pietersbasiliek. Dit is nog niet zo heel vaak voorgevallen, voor zover ik weet. Meestal gaat hij door in de Paulus de Zesde hal, al naar gelang de weersomstandigheden op het Sint-Pietersplein. Maar de laatste catecheses zijn dus steeds gehouden in de Sint-Pietersbasiliek zelf.
0: Constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho, através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto cordialmente fedeli de língua portuguesa. Santo Agostinho ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto.
1: Ik begroet van harte de gelovigen die Portugees spreken. De heilige Augustinus schreef: wie lof zingt, zingt niet alleen, maar houdt van diegene tot wie hij zijn lied richt. Laten wij van de liturgische zang een uitdrukking van onze liefde tot God maken. Ik zegen jullie van harte.
3: يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بسلام.
1: En ook onze Arabisch sprekende broeders en zusters begroeten op deze wijze de Heilige Vader.
3: في نهاية هذه المقابلة
1: horen wat er zal gebeuren tegen het einde van de generale audiëntie en ontvangen een samenvatting van de catechese over de sacrale muziek, de musica sacra.
3: التي يحملها معه كل واحد منكم.
1: إليكم قداسة التعليم
3: الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس. وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضا. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Salute fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano.
1: Begroeting aan de Libanezen, zoals u kan horen.
2: Mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio.
1: En dat ging zeker niet ongemerkt voorbij.
2: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جدا نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
1: Ja, ze lieten zich duidelijk horen. Het zijn natuurlijk mensen die afkomstig zijn uit een land dat ook vreselijk getroffen is door tal van conflicten, oorlog, politieke strubbelingen, economische moeilijkheden na de grote ontploffing die plaatsvond in 2020. Een glimlachende paus zagen we ook bij de begroeting aan de Libanezen. Muziek is een zeer waardevol instrument waarmee wij God loven en de vreugde van het nieuwe leven in Christus uitdrukken. Mogen de Heer jullie allen zegenen en altijd beschermen tegen iedere vorm van kwaad, waren de woorden van de Heilige Vader tot de Arabisch-taligen. En ondertussen krijgen onze Poolse broeders en zusters ook diezelfde samenvatting te horen natuurlijk. En zullen zij zo meteen door de Heilige Vader begroet worden. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV zo meteen.
4: ...zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto.
1: Ik begroet van harte de Polen. Op 23 augustus wordt de Europese herdenkingsdag van de slachtoffers van Stalinisme en Nazisme gevierd. Op die dag wordt in de liturgie Władysław Fincic herdacht, priester en de eerste Pool die werd zalig verklaard als martelaar van de communistische vervolgingen. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie steunde hij spiritueel de werkzaamheden en betrok hij de gelovigen bij het conciliewerk van goedheid door daden van barmhartigheid en morele vernieuwing. Zijn getuigenis herinnert ons eraan dat de beschaving van de liefde wordt opgebouwd door te vergeven en het kwaad te overwinnen met het goede. Aan u allen, mijn zegen.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar